trochę potańcuję, trochę chcę wypić. Jak łyknę jednego, wezmę drugiego. Przecież mam dwa nogi, trzeba być równo. Nie pójdę do domu, choćbyś błagała. Mam dość tu gorzoły, dość do jedzenia. Niech się chałupa wali, mnie nie obchodzi. Mam dużo znajomych, nikt nie odchodzi. Hey, da-di-da-da-da. Yeah, we gonna have good time, everybody. We gonna have nice time. Hey, da, da-di-da-da-da. Yeah, go on, wypij sobie jednego, drugiego. Hey, da, da-di-da-da-da. Everybody dance, everybody happy. Yeah, yeah, tak mi się spodoba. Da-di-da, da-da-da-da. Yeah, well, I'm also goodbye, that's it, yeah. Będziemy się bawić aż do ostatka, ale ci tańcują dziadek i babka. Nie pójdę do domu, ja tu zostanę. Wszyscy się tak bawią, ja ciebie nie chcę. Ty możesz mieć chałupę, ja o to nie dbam. Ja chcę dziej płyty, bo ich zawsze gram. Będę sobie śpiewał i wypiję se. A jak mi się zachce, to potańczę se. Da-da, da-di-da-da-da. Yeah, goodbye, Kuboszka. I don't wanna see you no more. No, no, no. I got lots of other Kuboszki, yeah. Yeah, oni lubią grać dziej płyty. Takie, what?

opowiadała, bo się bardzo bojała o swój wianek ruciany. Ej, co na głowie miała, jak ci owianek nuci,

A ja nie chcę talaru ani żadnych pieniędzy. Ino ciebie, Jasieńku, za męża jak najprędzej. Ja ciebie chcę na wieki.

ma wesele, nie ma ojca, matki, gdzie się podzieje. Ojciec i mateczka ziemią okryte, więc macie księżyc.

je razem będą żyć. Ściskanie, kłakanie to będzie dosyć. Choćby jeść nie było i brak im chleba, przecież do kłakania

0: Because you always loved me.
1: Zawsze ono robił dla mnie.
0: You always worked for me.
1: Dał mi wszystko, co mam.
0: And gave me everything I have.
1: I byłem ma wszystko, co mam.
0: And gave me everything I have.
1: I

Warszawianów chłopiec młody, pośli z panną na jagody. Ło nie winien, łona winna, do lasu iść nie powinna. Gonili się, zbytkowali i po trawie przewracali. Ło nie winien, łona winna, przewracać się nie powinna. Jak mógł, tak się jej zalecał i łożenić się obiecał. Ło nie winien, łona winna, bo mu wierzyć nie powinna. Jak ją ścisnął raz w kąciku, co tam było, płacu krzyku. Ło nie winien, łona winna, bo tam chłodzić

Ale na tym to nie basta, bo w grudeczku coś wyrasta. Ło nie winien, łona winna, bo tak robić nie powinna. Czego chciała, to dostała i z bocianem się poznała. Ło nie winien, łona winna, bocianów znać nie powinna. Ale i on trochę winien, bo tak robić nie powinien, ale jemu się przebaczy, bo to chłopiec piękny.

za zapomnąć mnie. Gdzie ja, to muzyka, hej, także piękny śpiew. Hej, rozweselić trzeba ludzi, trzeba zapomnąć mnie. Hej, jestem sobie wesół chłopak, się nie trubluję. Hej, jestem wesół chłopak, się nie trubluję. We dnie zarobię, bo ciężko pracuję. A w nocy to ja z przyjaciółką trunek fonduję. We dnie zarobię, bo ciężko pracuję. A w nocy to ja przyjaciółką trunek funduję.

Czy pamiętasz, moja Maryś, jakiem tobie wsadził? Pieszczoneczek na twój palec, ej, o się nie bawił. Pieszczoneczek na twój palec, ej, o się nie bawił. Czy pamiętasz, moja Maryś, jak żeś rozłożyła?

żeby żył do śmierci. Żeby twoje dzieci mieli bogatych rodziców. Nie śpić.